0: Ponad wszystko koleczne wiharat,
1: niebo prora,
0: prograjem li pak
1: pak, ze zastrzelte, zrobię to jak zikal wasz otec.
0: Wszak se zastrzelił,
1: rodowia pan pan delicji,
0: męż cię prosił.

0: schnammarti.
1: Je hoppa na redittele. Aber wo sie se pfliegit, wo na man jetzt auf Schange.
0: Obra, hot kam.
1: To usche pate, czekaj jako na kice.
0: To mi nej pogladi. Jest li takova ženska, ma taki mužski?
1: Ojo, ojo, to jest jedno kudrno.
0: U sakla, nje to ani ne ne dolari.
1: Co se si to zako kupil? Iš protiv to ne nije.